0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Podle ministra Šebestiána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. Městská policie ve Frýdku Místku má nová elektrokola. Platové tabulky by se mohly od ledna změnit. Zítra bude oblačno, přeháňky a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
2: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
0: Cyklohlídky městské policie ve Frýdku Místku nově používají elektrokola. Můžou se tak rychleji přesouvat při kontrolách v okolí cyklostezek nebo na odlehlejších místech.
3: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svojí pravidelné cyklohlídce.
4: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, Olešná přehrada.
3: Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
5: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku.
3: Za všechna čtyři kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl také výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. V Opavě pokračuje obnova a doplňování venkovních pouličních lamp. V souvislosti s přechodem na úsporný systém LED svítidel se objevila řada stížností obyvatel na nedostatečné svícení ve večerních a nočních hodinách. Úpravy se týkají hlavně sídliště Kateřinky.
6: Ale nejenom tam se světla posilují anebo přibývají nová. Lampy už více svítí například v Olomoucké, Černé nebo Partizánské ulici a na řadu přišly také ulice Jateční nebo Dolní. Celkově je v plánu vyměnit všech 7,5 tisíce zastaralých lamp. Martin Knitl, Český rozhlas. Počasí.
0: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Lidická ulice v Třinci je kvůli opravě povrchu uzavřená. Práce se týkají úseku dlouhého 150 metrů a potrvají do soboty 29. srpna. Objížďka vede po Frýdecké ulici a silnici číslo 474.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobrý večer. Poněžavek 24. srpna 2026. roku. Imieniny Bartłomieja i Haliny. Przed mikrofonem vita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia w Ostrawie. Jutro rozpocznie się remont drogi między Českým Cieszynem a Kocowędzem. Przebudowa krótkiego odcinka w pobliżu granicy z Polską potrwa 2 tygodnie. Roboty drogowe obejmą odcinek od Ronda po Wjazd na Most Graniczny. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad autostrad poinformowała, że najpierw zamknie jedną połowę drogi, a samochody będą jeździć drugą. Następnie dojdzie do zmiany pasów ruchu. Koszty remontu wyniosą niespełna 5 milionów koron. W Boguminie ruszyła dzisiaj budowa nowego budynku dyrekcji szpitala. Będą w nim lokale dla kilkudziesięciu pracowników administracji, a wszystko gotowe ma być za kilka dni. Specjalny budynek modułowy został przygotowany przez firmę budowlaną w Habliczkowie Brodzie, a teraz jest on stopniowo demontowany i przewożony do Bogumina. Wszystkie części powinny dotrzeć do środy, a dyrekcja firmy zapewnia, że obiekt za 34,5 miliona koron będzie gotowy do końca września. W naszym regionie rozpoczęło się dzisiaj głosowanie w plebiscycie Pielęgniarka 2026. Potrwa ono do 20 września, a o tytuł ubiega się 27 kandydatek. Rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Klebounowa poinformowała, że w tym roku dochodzi do zmiany w systemie oceny pielęgniarek. Zlikwidowano dotychczasowe kategorie, a kandydatki będą oceniane w ramach poszczególnych placówek medycznych. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. PZK-owcy z Piosku i Jabłonkowa kontynuowali w sobotę w jednej z siedzib Jabłonkowskiego Koła na Mazurowicach swój projekt od ziarenka do bochenka. Wymucili, i to cepami, zasianą przed rokiem krzycę, czyli dawną odmianę żyta, mówi prezes Jabłonkowskiego Koła Andrzej Gebel.
9: Zaczęliśmy w tamtym roku przy siewie krzycy, zresztą w mediach było pokazane parę zdjęć, jak z koniami się sieje, jak dzieciaki to zboże sieją do ziemi, no i wyrosła krzyca, no i nam się udało to też pokosić, no i dzisiaj mamy taki pokaz, żeby ludzie widzieli, jak kiedyś nasi przodkowie działali, jak pracowali, jak kiedyś to wszystko było na tym naszym terenie. Także jest to taki hołd do naszych przodków, no i chcemy pokazać młodzieży, jak to kiedyś wszystko było i żeby ich wciągnąć do takich imprez jak ta.
8: W Lesznej Dolnej odbyła się w sobotę jedna ze sztandarowych imprez koła PZKO Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych. O 20. edycji tego wydarzenia mówi prezes koła Renata Szkucik.
10: No żeby było uroczyściej, to chcieliśmy więcej właściwie tych zespołów, a jeszcze na dodatek mamy koncert wieczorowy i to jest zespół bartnicki działający w Polsce. Więc to miało być wszystko, żeby było bardziej uroczyście, żeby było fajnie, żeby podkreślić to 20-lecie tej imprezy.
8: Na Załodziu ruszył maraton dożynkowy. Na swoje dożynki śląskie zaprosili załodziaków w niedzielę PZK-owcy z Gutów, mówi prezes koła Jan Kaleta.
11: Praktycznie termin dożynek się ustala już na dożynkach, które przebiegają. Aby się praktycznie okolite wsi, które prowadzą dożynki, abyśmy do ich terminu się nie wkradli jakoś. I mamy tak już tak uzgodnienie, że z Oldrichowicami robimy sobie tak my niedzielę i oni w sobotę po nas. Tydzień, żeby praktycznie te wioski mogły być jak z jednej i z drugiej wioski być obecni na tych dożynkach, bo każde dożynki są trochę inaczej. Przygotowanie jest inne, program jest inny i z tego powodu trzeba robić tak, żebyśmy nie robili przeszkód, tylko aby była współpraca.
8: Publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o trzeciej edycji festiwalu Rokowanie pod Groniami oraz złożymy wizytę w kole PZKO w Rychwałdzie. A na razie posłuchajmy Grzegorza Turnała i piosenki W prowincjonalnym małym mieście.

0: prowincjonalnym małym, w prowincjonalnym małym, w prowincjonalnym małym mieście.
1: Kolejne rokowanie pod Gruniami w Koszarzyskach już za nami. O pracach organizacyjnych oraz o tym, ile trudu kosztowało przygotowanie tej imprezy koła PZKO Mielików Centrum, opowiadają redaktor Sabinie Bojnar, jej organizatorzy Tereza Bojko i Adam Niesłanik.
2: Czym jest rokowanie pod Gruniami i wiecie, skąd wziął się ten pomysł?
3: Czyli rokowanie pod Gruniami to festiwal rokowy naszych właściwie tutaj zaolzianskich grup i po prostu skąd on się wziął? Wziął się chyba z pomysłu między nami młodymi chyba, na naszym właściwie klubu młodych i myślę, że ten pomysł po prostu tak jakoś powstał, żeby pokazać, zapromować te nasze tutaj grupy i właśnie na tym samym stoi cały ten pomysł, że to nie jest o grupach znanych, ale tutaj tych naszych.
2: Kto jest organizatorem rokowania pod Gruniami?
3: Czyli organizatorem głównym jest tutaj kolega Adam Niesłanik, ale ogólnie myślę, że to jest grupa ludzi, około, nie wiem, no chyba 5 osób, które razem po prostu organizują tą imprezę, więc bardziej tak klub młodych. A jest to właściwie pod zaszczytą PZKO Mielików Centrum.
2: Jak wygląda program imprezy i jakie atrakcje przygotowano dla uczestników?
3: Czyli program wygląda następująco. Przedstawi się 6 zespołów: The Waves, Drying Cactus, B27, Adrem, Arzja oraz Drugi Dech.
2: Która edycja rokowania pod Gruniami jest w tym roku?
3: To już właściwie nasza 3. edycja, więc jest fajnie.
2: Jak wygląda historia tej imprezy? Zmieniała ona się jakoś przez te lata?
3: Czyli na pewno się zmieniła ze względu na miejsce, gdzie odbywa się to nasze rokowanie, bo zaczęło ono się w PZKO, w naszym budynku, ale po prostu chcieliśmy zmienić ze względu na miejsce i też, żeby to było po prostu plenerowo na polu, więc zmieniło się to właściwie tylko tym miejscem, ale inaczej koncepcja została taka sama.
2: Czy zaproszone zespoły reprezentują różne style muzyczne, czy wszystkie łączy rock?
3: Tak, wszystkie łączy rock.
2: Występują tam przede wszystkim młode kapele, albo są to raczej starsi już doświadczeni muzycy?
3: Czyli jest taka mieszanka, są bardzo młodzi, potem są takie no po prostu młodzi i też są sobie zespoły w wieku średnim, bym powiedziała.
2: Co jest największym wyzwaniem przy organizacji tej imprezy?
4: Dla mnie osobiście powiedziałbym zebrać, nie, bo zgrać tą paczkę organizacyjną i znaleźć tych wolontariuszy do pomocy. To właśnie jest dla mnie chyba najtrudniejszym, największym wyzwaniem.
2: Dla kogo jest ta impreza? Jest to przede wszystkim dla miłośników rocka, czy również dla rodzin i osób, które jakoś chcą inaczej spędzić ten swój dzień?
3: Ja myślę, że to jest ogólnie dla wszystkich ta impreza, nie tylko dla osób, które lubią rocka lub po prostu lubią słuchać muzykę, ale myślę, że tam po prostu jest dla każdego coś. Można przyjść na pyszne jedzenie, na langosz, na karczek, na pyszne kołacze, albo na coś po prostu fajnego do picia, więc myślę, że to jest po prostu impreza dla wszystkich, nie tylko dla miłośników muzyki rockowej.
2: Macie już plany na kolejne edycje?
4: Na pewno chcielibyśmy kontynuować w tej koncepcji, która jest, ale nowe pomysły też są. Ale więcej informacji, więcej szczegółów chyba nie będziemy teraz zdradzać.
1: O festiwalu rozmawiała z jego organizatorami redaktor Sabina Bojnar. 300 tysięcy koron na dokończenie remontu fasalówki przekazali członkowie miejscowego koła PZKO w Rychwałdzie. Część tych środków pochodzi ze sprzedaży ich dawnego domu PZKO. Aby osobiście podziękować za ten wyjątkowy gest, do Rychwałdu przyjechała prezes zarządu głównego PZKO Helena Legowicz. Na spotkanie wybrał się wraz z nią redaktor Filip Tomanek, który rozmawiał z prezesem koła Władysławem Ruskiem oraz jego członkinią Ewą Hrncisz.
5: Jak pan do mnie zadzwonił, to były takie mi kamienie leciały.
6: Na początek można trzeba zapytać, skąd ta decyzja o takiej pokaźnej sumie, którą przeznaczyliście na remont fasalówki?
7: Bo to pytanie jest równo z mostu. Dlaczego? Ale trzeba najpierw powiedzieć, że nasze koło kiedyś było bardzo aktywnym kołem, które miało sporo członków. Organizowaliśmy różne zarobkowe imprezy. Były zespoły, rychwałdzianie, klub kobiet, wszystko było. Niestety tak granica COVID spowodowało, że był duży ubytek członków i możliwości organizowania jakichś imprez w naszym domu PZKO reszcie członków i zarządowi sprawiało trudności i że nie było dochodów, a na dotacje nie można było wiele liczyć, bo koło nie wykazało jakąś przyszłość z powodu, żeby przychodzili nowi członkowie. Czyli wtedy dwa lata temu koło, albo zarząd koła zdecydował, że dom sprzedamy i doszło do sprzedaży. Ten dom kupiło miasto. Czyli tam chcę teraz, robią różne projekty, chcą przebudować ten dom i żeby służył wszystkim organizacjom i obywatelom Rychwałdu.
6: Jak postanowiliście podzielić sumę, którą otrzymaliście z odsprzedaży domu PZKO?
7: No i z tego powodu, że myśmy to sprzedali, nie jest żadną tajemnicą, że otrzymaliśmy również jakieś pieniążki, z którymi my się podzielili na początku, że daliśmy 500 000 w roku 2024 na remont siedziby zarządu głównego. Wspomagaliśmy koła okoliczne tu w obwodzie orłowskim, a również wsparliśmy koło wierzchniowickie, które w tym 2024 roku doznało takich bardzo uszkodzeń z powodu powodzi. Czyli tam też skierowaliśmy finanse. No i żeby te pieniążki, bo było trzeba jeszcze podatek dochodowy zapłacić i po wszystkim, co to tak pozostało jeszcze kilkaset tysięcy koron, no i nie robimy jakichś super inwestycji finansowych, bo jesteśmy raczej konserwatywni w tym zakresie i te pieniążki układamy na tak zwaną, albo tą lokatę terminową, chociaż są tam jakieś odsetki, niezbyt tego jest zaś za duże nie są, ale są, bo jak się mówi, lepiej wróbel w garści niż gołąb na dachu i nie podejmujemy jakichś ryzyk, żeby przyjść o te pieniądze.
6: Narzuca się może pytanie, dlaczego właśnie teraz?
7: No i teraz kilka takich okoliczności było, że ta lokata w tym banku się kończyła prawie 11 sierpnia i oni zwracają na normalne konto te pieniążki i my możemy spokojnie decydować, co z nimi zrobimy. No i wtedy przed tym się pojawił apel, że jest taka możliwość wsparcia zarządu głównego i dofinansowania, żeby jak najszybciej było możliwe dokończyć to dzieło, które jest potrzebne nie tylko do nas, członków PZKO, ale myślę, że do wszystkich Polaków żyjących tu na naszym terenie. I wtedy Halinka Skarbnik powiedziała, no byłoby dobre posłać jakieś pieniążki. Tak my zdecydowali o tej sumie 300 tysięcy koron, ale nie było to tylko na moich barkach i Halinę, żeby tę decyzję podjąć. Czyli było trzeba zrobić bardzo szybko przynajmniej zebranie zarządu, no ale to zebranie zarządu przebiegło formą per rollam. Czyli myśmy się domówili niby elektronicznie, mailowo i członkowie zarządu zgodzili zgodę i jak wszystko otrzymałem, czyli to przebiegło w przeciągu bodajże 3 dni i już miałem możliwość decydować o tym, że 11 były przekazane pieniążki na konto zarządu głównego. To transparentne, czyli każdy może spojrzeć na stronicę FIO banku i zobaczyć, jak tam te pieniądze przychodzą.
6: Warto też wspomnieć, czy może impulsem też do tego przekazania było, że obecnie wpłaty są potrajane dzięki sponsorowi.
7: Ja wiedziałem o tym, bo przeczytałem w głosie, ale myślałem, że miejscowe koło jako organizacja, subjekt prawny, że to chyba nie będzie dotyczyło. No, że my w każdym razie chcieli ten zarząd główny, żeby te pieniążki, bo mieć pieniądze na jednej gromadce, to one tracą na wartości, a tu jednak te pieniądze by służyły temu naszemu społeczeństwu, byłyby ulokowane na dobre sprawy. No i kiedy poinformowałem panią prezes o tym, że przekazujemy te pieniążki, no to dowiedziałem się, że i te sumy się potrojają i że to w gruncie rzeczy bardzo pomoże w tym finansowaniu i to by było dobre, żeby był jakiś wniosek do innych organizacji, o ile mają jakąś chociaż skromną możliwość, żeby wsparli zarząd. Nim państwo przyjechali, to myśmy tak pomyśleli, gdyby każdy z członków PZKO przesłał na to konto 1000 koron, to by było 10 milionów by się nazbierało tylko z tego. No. Żeby to był dom taki reprezentacyjny do przychodzących gości i nie tylko gości, i wszystkich członków naszych polskich organizacji.
6: Teraz może dopytam jednego z członków obecnych na tym spotkaniu, Ewę Herncir, o tym, jak obecnie wygląda, powiedzmy, taka zmieniona działalność koła.
8: Czynność naszego koła polega teraz na spotkaniach, które mamy w Domu Kultury w Rychwałdzie. Miasto nam udostępniło salkę, ewentualnie nawet dużą salę, jeżeli ta salka jest zamknięta albo jest niedostępna. Czyli mamy spotkania, mamy wykłady, mieliśmy prelekcje na temat Kambodży, Wietnamu, pana inżyniera Mulki. Mamy zebrania zarządowe, zebrania członkowskie i wycieczki, czyli nasze koło organizuje wycieczki. We wrześniu będzie prawdopodobnie większa, tylko nas nie jest tyle, żebyśmy zapełnili cały autobus, bądź nasi członkowie biorą udział w wycieczkach, które organizują koła pobliskie. Nasze koło zapełni tak mały busik, czyli do tych 20 osób wyjeżdża, tak raz w roku. Na pewno bywają i wycieczki dwa razy w roku. Była i wycieczka prywatnymi samochodami, że się pozgadzało kilku kierowców, którzy swój samochód zaproponowali i po 5 osób, po 4 osoby w samochodzie.
7: Cudze chwalicie, swego nie znacie, bo my pojechali tu do Zamku Rychwałdzkiego, który jest odnowiony, to zwiedziliśmy Zamek Rychwałdzki, potem pojechaliśmy do Lutyni Dolnej. Tam jest ta farma pomidorów, Bezdinek, no i też tak było ciekawie.
8: Tam żeśmy pozwiedzali, potem był obiad w Dolnej Lutyni w Nerodzie, czyli to była taka niecałodniowa wycieczka.
6: Jak sami stawiacie się do tej sytuacji?
7: No jednak z tym już trzeba się pogodzić, że domu nie ma i dlatego te formy działania są inne, jak Ewa wypowiedziała, czyli staramy się spotykać. Miasto udostępniło Dom Kultury, czyli można spokojnie, bez jakichkolwiek opłat, wykorzystać to dla naszych spotkań.
5: No macie to w umowie sprzedaży, że nie ma?
7: Nie ma w umowie, to jest zaraz powiedziane z góry, że...
5: Bo zresztą wszystkie organizacje pewno w ten sposób mogą korzystać.
7: To należy się podziękowanie zarządowi miasta, że udostępnia Dom Kultury do takiej działalności. I chcę jeszcze powiedzieć, że korzystamy z imprez w okolicznych kołach, czy tu w Orłowej Porębie, czy takie nasze zaprzyjaźnione koło w Lutyni Dolnej, bo tam jednak sporo naszych członków kiedyś uczęszczało do chóru Lutnia, chociaż już teraz nie istnieje, ale to ciągle ta więź między Rychwałdzkim Kołem i Lutyńskim Kołem istnieje i w miarę możliwości sobie wzajemnie pomagamy.
9: Ja może z kolei zapytam, może rozważacie zakończyć działalność koła w Rychwałdzie, albo forma, która jest w ostatnim, powiedzmy, roku popularna w Trzyńcu i w Cieszynie, połączyć się w jedną całość z innymi kołami i stworzyć, że tak powiem, nowe koło, które łączy więcej tych miejscowości?
7: Momentalnie takiej opcji jeszcze nie było, czyli chociaż jesteśmy taką małą grupką, tak chcemy jeszcze kilka może lat działać, no i jakby się już nie udawało nic zrobić, no to są dwie możliwości. Powinien zakończyć tą działalność i według statutu tam z tym majątkiem by było trzeba się podzielić. No, to przechodzi do zarządu głównego. Chodzi o to do jakiejś wspólnej działalności kół, no to wtedy jakby ta ilość członków koła na tyle zmalała, że praktycznie byśmy byli niezdolni do jakiejkolwiek działalności i wtedy poleciliśmy tym członkom, żeby przeszli do tych okolicznych kół. Czyli, ale momentalnie tej opcji nie było, żebyśmy już decydowali, że kończymy.
1: Wysłuchali Państwo materiału redaktora Filipa Tomanka. Jutro porozmawiamy z wiceburmistrzem czeskiego Cieszyna, Witem Słowaczkiem z partii KDU-CSL o likwidacji kładki nad torowiskiem w Siwicy. A nasz gość między innymi powie.
10: Chcemy też ludziom oczywiście pokazać, jakich połączeń, które już na dnie dzisiejsze kursują w tych terenach, mogli korzystać i jakie są czasy przejścia z jednego autobusu do drugiego na dworcu autobusowym. Także to wszystko będzie zrobione, żeby ludzie wiedzieli, jak korzystać z takich połączeń.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Arzja i piosenką Wybieram Miłość zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.